Arne Nordheim urodził się w roku 1931. Wykształcenie muzyczne zdobył w konserwatorium.